jacuzzi, za premogovnik vele. Danes je poseben dan, to ni samo en komad, en song, tako pri nas rečejo. To je himna,